0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

jak dybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dziś.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Radio. Myśleć, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni,

0: słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
4: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survival.
3: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
4: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni. Jego budowa zakończono w 1907 roku.
3: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
4: Tak, dlatego, że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie. A od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
3: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo
4: ogromny.
3: Zielony.
4: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych. Też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego Survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
3: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
4: Nigdy tak nie jest.
3: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
4: Tak, tak. To znaczy, rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane. Jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, było ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
3: To rekord?
4: Tak, to rekord w całej historii Survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przebywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
3: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
4: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno. Mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi

0: takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy, ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami, konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Victor Bross. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, których pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, w której ta zastawka ma być umieszczona.
1: Jemu i nie tylko jemu.
0: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie, kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną, tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Aloisa Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, m.in. Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ocieplaniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków, na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś, co przenika to, co na co dzień nie przenikalne, co przenika ciało, co przenika skórę, przenika to, co przesłonięte, co obnaża nas doszczętnie.
1: Obiekt mechaniczny, czyli to będzie dużo instalacji, czy jakiego rodzaju pracy?
0: Jak zwykle spektrum jest niezwykle szerokie, bo operujemy znowu w takich bardziej tradycyjnie rozumianych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, rzeźba, obiekt właśnie, ale też będzie oczywiście szereg prac wideo, instalacji wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
2: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
1: No w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń jakby.
2: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone, stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami, ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne, dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
1: Oprócz tych specjalnych oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
2: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty i jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
1: Przyzwyczailiśmy się pewnie odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
2: Przegląd sztuki survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co survival robi we Wrocławiu i robi Wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy wpływ na przestrzeń miejską, wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o Klinice Wspólnych Wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program, na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
1: Przegląd sztuki survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
8: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
7: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
9: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
7: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni, koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
9: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
7: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla tych dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
9: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
7: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
9: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
7: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej. Na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna. W Polsce Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
8: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
9: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
7: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i tak jest. hobby horse, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na, zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horse'owym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horse'y, co jest swego rodzaju... Dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horse'ie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse'ów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie. I te półkolonie jeździeckie na partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
9: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
7: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figury konne, będą też próbowały stworzyć hobby horse'y, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
1: Na
7: uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
9: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
7: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
9: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
7: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
9: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
7: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus 5-dniowy poniedziałek, piątek.
8: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
12: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
13: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
1: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
13: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo pracy. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
1: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
13: Ono zostanie odnowione. Zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
1: Czas prac to?
13: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan. Też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
14: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
15: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
13: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy park na Jedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo. Na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam. Już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy park ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park na Adodżańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeń coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości kościołka świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane. Tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze. Oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
1: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
16: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym, w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
1: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byli ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
17: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
17: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przez i teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów, dostawców jedzenia, po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
1: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
17: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę. Z formalnego punktu widzenia.
1: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
17: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
1: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
17: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
1: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki są.
17: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą, czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi, za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
1: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
17: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na dwa języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
8: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
21: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
8: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne. Wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
21: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
8: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy, no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka, tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
21: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
8: no, ale
21: wyjazd,
8: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byli na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
21: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
8: albo
21: w klasie.
8: Albo jakąś pamiątkę.
21: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
8: To
9: ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
21: Tak w skali przez te 10 lat?
9: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
21: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
9: Okej.
21: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
9: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
21: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich 2 koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
9: To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
21: Drugi koniec Polski.
9: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
21: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
0: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
21: Świetlice.
0: Tak.
21: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do teatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
0: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok.
21: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
0: To jeszcze zdradzę, że zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
21: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, bo fundusz się przydadzą.
21: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
21: No ponad 140,
0: no to właśnie, się robi kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
21: Tak, tak, jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może No koszty, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
21: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
0: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
3: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mniej więcej rok temu wielu zastanawiało się, dlaczego nad Wrocławiem tak nisko lata jakiś niewielki samolot. Dziś mamy efekty tych lotów, czyli najdokładniejszą w historii mapę Wrocławia. Do czego taka cyfrowa mapa była potrzebna i jak będzie wykorzystywana? O tym teraz u nas.
1: Przede wszystkim to nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy, czy rozbudowywać infrastrukturę błękitno-zieloną, czyli tak naprawdę rozbudowywać obszary zieleni po to, aby retencjonować wody opadowe, właśnie aby przeciwdziałać na przykład zjawisku suszy, czy minimalizować efekty lokalnych powodzi. Po trzecie, mamy narzędzia, które pozwalają nam dobierać określone rozwiązania zielone czy błękitno-zielone w danej przestrzeni miejskiej, czy to przy zagospodarowaniu wnętrz podwórzowych, czy w pasach drogowych, czy we wszelkich obszarach, gdzie będziemy chcieli przeanalizować. Narzędzie podpowie nam, co najlepiej zastosować, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny i aby zminimalizować te ryzyka, które tutaj były analizowane. No i na koniec mamy możliwość oceny naszych działań, czyli w takich okresach, powiedzmy, dwuletnich, będziemy obserwować, jeżeli w danym miejscu przeprowadziliśmy daną inwestycję, na przykład zaniezieleniliśmy plac Nowy Targ, jak to wpłynęło na funkcjonowanie tego miejsca i jak obniżyliśmy ten efekt miejskiej wyspy ciepła, bo tam był on potężny, natomiast teraz po zagospodarowaniu zielenią został zminimalizowany. Na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać, więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj mamy ryzyka, tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce może możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana. Narzędzie pozwala nam również ocenić, czy w danej lokalizacji lepiej sprawdzą się nasadzenia, czy może lepiej rozwiązania typu ogrody deszczowe albo rozszczelnienia w konkretnych środkach finansowych. W mojej ocenie będziemy z tego mogli doskonale korzystać, na przykład oceniając propozycje mieszkańców składane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy też propozycje rad osiedli składane w ramach funduszu osiedlowego, bo jeżeli na przykład mamy do zagospodarowania wnętrze podwórzowe, gdzie mieszkańcy lub rada osiedla chcą konkretnych rozwiązań, chcą mieć zielone sąsiedztwo, jesteśmy w stanie w celowany sposób zadedykować i pokazać, co lepiej się sprawdzi w kontekście efektu ekologicznego i zamierzamy z tego korzystać. Zieleń nie tylko schładza przestrzeń miejską, powoduje, że zmienia się mikroklimat, ale również przetrzymuje wody opadowe, czyli pozwala przeciwdziałać, minimalizować zjawisko suszy, a w przypadku nawalnych deszczy gromadzi tą wodę i działa jak gąbka. Dlatego mówimy o mieście błękitno-zielonym, mieście gąbki. I myślę, że mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować to zjawisko 2 lata temu, kiedy mierzyliśmy się z powodzią we Wrocławiu i wówczas w dolinie rzeki Bystrzycy doskonale było widać ten efekt, czyli w Parku Złotnickim, w Parku Stabłowickim. Woda znajdowała się w parku, ale nas to nie bolało, bo dzięki temu mieszkańcy nie byli zalani. Zatem wiemy, co mamy. Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń w mieście, niezależnie od struktury własności. Wiemy, w jakiej jest kondycji. Wiemy, gdzie musimy najszybciej zainterweniować, aby tam podnieść jej jakość. Mamy narzędzia, aby oceniać, co

0: gdzie najlepiej się sprawdzi i mamy narzędzia w interwałach na przykład 2-4-letnich oceniać, jak sprawdzają się te rozwiązania, aby wyciągać wnioski na przyszłość.
1: Na podstawie tych zdjęć lotniczych wykonano bardzo wiele map obejmujących wszystkie aspekty tego, co się dzieje w mieście.
2: Tłumaczy Grzegorz Synowiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Rozszerzyłbym to trochę, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o zieleń, o tą warstwę zieloną, ale także o, nazwaliśmy sobie to wyzwania adaptacyjne. Jest ich aż 5 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu, przepuszczalności tego terenu, czyli jakby stopnia uszczelnienia, ale także termiki, temperatury powietrza, temperatury powierzchni, zieleni jako takiej, bioróżnorodności, czyli zróżnicowania tej zieleni w przestrzeni miejskiej. No i wreszcie warunków wodnych, czyli to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, czyli zagospodarowanie wód opadowych i tego typu elementy. I teraz na podstawie tych map byliśmy w stanie wskazać te miejsca w mieście, które wymagają jakby interwencji albo które są na tyle cenne, że powinniśmy je zachować na przyszłość. Mapy są na tyle dokładne i te dane, które przeczytałem, są tak dokładne, że jesteśmy w stanie zejść do poziomu pojedynczego drzewa. My na podstawie tych map i danych lotniczych, które posiadamy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić stan gatunkowy, kondycję zieleni, wysokość, wielkość korony, nawet ilość powierzchni liści, którą to drzewo produkuje. Więc tutaj mamy bardzo dokładną informację dla wszystkich 2,5 miliona drzew we Wrocławiu, co nam pewnie ułatwi pracę z punktu widzenia chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, który musiałby wtedy te drzewa po prostu indywidualnie inwentaryzować. Mamy zbiorowiska roślinne zidentyfikowane nie tylko do poziomu, powiedzmy, nie wiem, trawnika czy łąki, ale także też zbiorowiska bardziej bliższe naturze.
2: Ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych i 2000 kilometrów lotów pomiarowych. U nas teraz o samolotach, które skanowały Wrocław, oraz o mapach i narzędziach, jakie na tej podstawie powstały. Dyrektor strategiczny projektu Cool City z firmy MGGP Areo, Łukasz Sławik.
3: To są rzeczy, które są wyjątkowe na skalę polską, europejską i światową i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Narzędzia, które pozwalają podejmować takie decyzje, stworzyliśmy chyba dlatego, że spotkały się zespoły, które miały otwartą głowę i pomyślały, że nie ma ograniczeń i mają głowę w chmurach. I z jednej strony możemy określić tak nasze zespoły, które nie stawiały sobie żadnych ograniczeń, a z drugiej strony faktycznie, żeby to wszystko było możliwe, musieliśmy spojrzeć na Wrocław z góry i rozpoczęliśmy tą przygodę od pułapu satelitarnego, gdzie pozyskaliśmy dane i obserwowaliśmy Wrocław z tej perspektywy, kilkuset kilometrów. Natomiast dane i wiedza tam zdobyta była niewystarczająco szczegółowa do tego, żeby móc odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania miasta, dlatego zeszliśmy do pułapu lotniczego i dlatego przez kilka dni i nocy słyszeli Państwo odgłosy naszych samolotów, za co przepraszamy, natomiast było to konieczne. Posiadamy flotę samolotów fotogrametrycznych, która jest przystosowana do pozyskiwania danych lotniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sensorów, bardzo wyspecjalizowanych, które mierzą temperaturę, mierzą wysokość roślinności, jej strukturę. Mogą również spojrzeć w głąb tkanki roślinnej, na podstawie czego możemy identyfikować gatunki czy kondycję tych roślin. I ważne było to, żeby zejść z pułapu satelitarnego do lotniczego po to, żeby zacząć obserwować w mieście pojedyncze obiekty, którymi miasto zarządza, czyli drzewo, konkretna łąka kwietna, konkretny trawnik, krzew. Potrzebowaliśmy zinwentaryzować te obiekty w całej przestrzeni miasta, które ma 300 km. I byłoby to niemożliwe, i dotychczas tak naprawdę jest niemożliwe, z zastosowaniem standardowych technologii, czyli GPS-a i inwentaryzacji terenowej. Lataliśmy nad Wrocławiem kilkukrotnie, pozyskaliśmy dane i w okresie wegetacyjnym, po to, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja roślinności, zobaczyć jej różnorodność biologiczną, ale lataliśmy również w okresie bezlistnym, po to, żeby zobaczyć to, co zazwyczaj na co dzień przykrywa roślinność i ocenić, jaki jest stopień przepuszczalności czy nieprzepuszczalności powierzchni terenu, która jest istotna do tego, żeby miasto stało się tą gąbką. To wszystko pozwoliło nam w bardzo krótkim okresie zebrać dane, które wykonaliśmy przy pomocy właśnie takiego jakby planu lotu. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to to, że z tych danych mogliśmy przejść do kolejnego etapu, czyli zacząć te dane analizować. Cały zespół specjalistów, który pracuje w projekcie, czy to ze strony Wrocławia, czy lidera, czy pozostałych jakby członków konsorcjum, wkładając swoją ekspercką wiedzę, czy to w zakresie botaniki, roślinności, warunków wodnych, bioróżnorodności, mogły zacząć te dane jakby przetwarzać do postaci informacji. Bo to, co jest jakby najważniejsze, to skuteczne zarządzanie adaptacją i procesem adaptacji, zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, to przede wszystkim oparcie tego zarządzania na danych, wiarygodnych danych i aktualnych danych. I to jest najistotniejsza przewaga całego rozwiązania Cool City i wartość, którą dzisiaj posiada miasto Wrocław, że posiada dane, na podstawie których może podejmować wiarygodne i poprawne jakby decyzje, żeby skutecznie przeprowadzać proces adaptacji.
2: No właśnie, co z tymi informacjami zamierza zrobić Wrocław, jeśli chodzi o wodę?
4: We Wrocławiu, tak jak i w ogóle w tej części Europy, od lat obserwujemy postępujące zmiany klimatu. Nazywam się Przemysław Kołecki, jestem wiceprezesem zarządu MPWiK Wrocław. Wrocław to widzi, w związku z tym w poprzedniej kadencji samorządowej Wrocław przyjął program adaptacji do zmian klimatu i między innymi jednym z elementów tego programu jest strategia gospodarowania wodami opadowymi, czyli zbiór działań, które mają na celu wykorzystać ten zasób tak cenny, jakim jest woda, na miejscu, a nie zrzucać tej wody do systemu kanalizacyjnego. W związku z tym MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się. Przykładem tego jest staw Pilczycki, gdzie od lat widzimy, że poziom lustra wody obniża się. Stąd w najbliższym czasie ogłosimy przetarg Zaprojektuj i buduj. Wybierzemy wykonawcę, który przygotuje takie rozwiązania hydrauliczne, aby przekierować właśnie wody opadowe do stawu, aby podnieść lustro wody tegoż stawu. Ale gdy tej wody nadmiarowej będzie za dużo, to z kolei rozwiązania przygotowane właśnie w tym projekcie pozwolą lepiej nawodnić pobliski Park Pilczycki, aby poprawić klimat, poprawić standard nawodnienia tych terenów dla roślinności, która właśnie tam się znajduje. Oczywiście takich miejsc występuje jeszcze więcej. To jest efektem zmian klimatu postępujących, które widzimy na całym świecie i pracujemy także nad innymi obszarami. Jednocześnie szukamy rozwiązań takich, które pomogą urbanistom tak projektować Wrocław, aby unikać gęstej zabudowy, zabetonowywania terenów, które są ryzykowne, czyli stanowią tak zwane hotspoty deszczowe.
2: Dodam tylko, że przykładowo 11 czerwca we Wrocławiu w ciągu niespełna 2 godzin spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to 1/3 średnich miesięcznych opadów dla czerwca w naszym mieście.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to wolne, ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
9: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
10: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
9: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
10: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
9: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
10: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
9: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
10: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
9: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
10: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
9: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
10: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
9: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
10: mogą
9: to...
10: i się zgłaszają takie osoby.
9: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
10: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu internetu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
9: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
10: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych, natomiast no lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
9: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
10: Mnóstwo rzeczy.
9: Na przykład?
10: Że to jest ciężka praca, że są zmęczeni.
9: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
10: łaskanie
9: jednak...
10: Łaskanie piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii, jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... No, jak widać.
9: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
10: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie się nie udali i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
9: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
10: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
9: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
10: Lub tacy, którzy chcą pomóc po Dokładnie. Prostu i być przydatni.
9: Mm-hmm, to jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
10: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, Fanaberia. Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
9: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
10: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie sezonowe. Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
9: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
10: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
11: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie, teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
14: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
15: Ubiegłoroczny kongres MŚPEK przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
16: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
16: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu. Dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
2: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
16: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto bezpiecznych, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
2: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
16: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
2: Promocja, coś jeszcze?
16: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
2: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
16: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak Kongres MŚP.
2: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
16: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
2: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
16: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie. Czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
2: Są chętni na tę obronną pożyczkę?
16: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
2: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
16: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
2: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
16: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
6: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
2: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
6: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
2: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
6: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
2: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
6: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my My oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
2: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
20: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
11: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
20: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
11: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
20: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
11: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
20: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
11: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem,
9: Prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
20: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
9: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
20: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach. Więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
9: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
20: Miejsc jest tak samo 40.
9: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest, powiedzmy, 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
20: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
9: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
20: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
9: Ruchowe, po prostu ruchowe.
20: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
9: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
20: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
9: I czym ona się najbardziej była... Czym ona najbardziej była zainteresowana?
20: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
9: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
20: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
9: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
20: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o gruwach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
9: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
20: Nie.
9: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
20: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
9: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
20: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takie jego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
9: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji było osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
20: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
9: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. oczywiście polecasz, żeby być?
20: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
9: właśnie, to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
20: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
11: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać.
5: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
24: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród Was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na

0: Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
1: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego Wrocław.
2: Mm-hmm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
1: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
2: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
1: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
2: trzeba było sprawdzić.
1: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym, wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
2: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
1: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przelatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę no, bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
2: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też

0: czartery cieszyły się popularnością.
1: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
0: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
1: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś,
0: co warto
1: rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
0: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
1: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
0: Okay.
1: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii to jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
0: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Czerwiec był ostatnim miesiącem darmowych szkoleń dla florystów. Odbywały się one w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Dziś chciałabym Wam jednak przypomnieć, z jakiej możliwości mieli okazję skorzystać wrocławianie w tych niedawnych miesiącach. Na jednym ze szkoleń miałam okazję być, a było ono o tyle ciekawe, że dotyczyło nie klasycznego tematu układania bukietów na różne okazje, ale było o japońskiej sztuce układania kwiatów.
6: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół Huber 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
0: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
6: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
0: Mhm. On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
6: No cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
0: Mhm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
6: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach,
0: czyli
6: na przykład nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie, na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
7: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
6: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu. Tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie

0: I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość, co Hike?
1: Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
2: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym pani.
4: Nie, czymś takim wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Razy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do Ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. A jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
2: Nie wiem, czy wyobraziliście sobie, jak te różne kompozycje kwiatowe oparte na ikebanie, o której przed chwilą wyglądają, no ale jeżeli nie, no to polecam również sprawdzić wam to naocznie na mediach społecznościowych Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki. Tak jak wspominałam, te i inne szkolenia, które odbywały się przy Szkockiej, były darmowe. No a jak to w ogóle się stało, że one były darmowe i że w ogóle to Branżowe Centrum Umiejętności w naszym Wrocławiu powstało? No to też sobie przypomnijmy razem z jego dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności, Filipem Markiem.
7: Jest to chyba najtrudniejszy projekt w ogóle, z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy terraria na terenie naszego BCU. Jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu, no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel, no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. No muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do na przykład wrocławskie Święto Kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
6: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
7: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
6: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
7: Na przykład.
6: Też jest ta dyskusja.
7: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, wożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, Możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa.
2: A tak jak słyszeliście relacje ze szkolenia z Ikebany, wrocławianie byli chętni, by się przebranżowić i szkolić z zakresu florystyki. Mam naprawdę nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać z dyrektorem branżowego Centrum Umiejętności Przyszkockiej, Filipem Markiem, no i dopytać o losy tego miejsca, o losy BCU, no i jak w przyszłości będą wyglądały takie podobne kursy. Czy będą one darmowe, czy w ogóle będą się odbywały? No bo tak sobie pomyślałam, że może ktoś z Was dopiero teraz o tym usłyszał, a byłby chętny. No i mam nadzieję, że przekażę Wam informację, czy jeszcze z takich kursów będziecie mogli skorzystać.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
12: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survivalu.
11: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
12: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni. Jego budowę zakończono w 1907 roku.
11: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
12: Tak, dlatego, że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie. A od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i onkologii dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
11: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo
12: ogromny,
11: zielony.
12: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych, też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego Survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
11: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
12: Nigdy tak nie jest.
11: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
12: Tak, tak. To znaczy rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane podpisane, jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, było ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
2: To rekord?
12: Tak, to rekord w całej historii survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przybywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
2: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
12: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno. Mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi w takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy. Ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami. Konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Victor Bros. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, których pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, w której ta zastawka ma być umieszczona.
2: Jemu i nie tylko jemu.
12: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną, tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Aloisa Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, między innymi Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ocieplaniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś, co przenika to, co na co dzień nie przenika, ale co przenika ciało, co przenika skórę, przenika to, co przesłonięte, co obnaża nas doszczętnie.
13: Obiekt mechaniczny, czyli to będzie dużo instalacji, czy jakiego rodzaju pracy?
12: Jak zwykle spektrum jest niezwykle szerokie, bo operujemy znowu w takich bardziej tradycyjnie rozumianych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, rzeźba, obiekt właśnie, ale też będzie oczywiście szereg prac wideo, instalacji wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
10: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
13: No, w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń jak.
10: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone, stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami, ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
13: Oprócz tych specjalnych oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
10: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
13: Przyzwyczailiśmy się pewnie, odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
10: Przegląd Sztuki Survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, a więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co survival robi we Wrocławiu i robi wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy
14: mamy wpływ na przestrzeń miejską, wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o Klinice Wspólnych Wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
11: Przegląd sztuki survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej Kliniki Psychiatrii i Chorób Nerwowych przy ulicy Bujwida.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
2: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
18: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych, Partynice.
6: Mhm. Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
18: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno, Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
19: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
18: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
19: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
18: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
19: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
18: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna. W Polsce Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami. A przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
2: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
19: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
18: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach. To jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
19: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
18: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
3: Na uspokojenie.
18: Pojeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
19: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
18: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
19: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
18: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
19: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
18: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
2: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
4: Reklama.
20: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
21: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
22: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
23: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
27: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
28: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
27: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
29: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą

0: oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
1: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
2: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
1: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka. Mam nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
2: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
1: Ono zostanie odnowione. Ono zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
2: Czas prac to?
1: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan, też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
3: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
4: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
1: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy park na Jedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo, na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam, już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy park ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodżańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw.

0: widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane, oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze, ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeń coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości Kościołka Świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane, tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze, oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
1: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
2: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym, w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
1: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
3: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
4: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
3: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały. I teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów i dostawców jedzenia, no po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
4: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
3: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę. z formalnego punktu widzenia.
4: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy no, jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
3: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
4: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
3: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują no, zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
4: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki stąd?
3: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
4: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
3: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na 2 języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
1: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
10: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
9: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne. Wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
10: W tym roku właśnie zrobiliśmy takie taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, o w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
11: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy, no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka, no to no tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które no widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
10: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
11: no, ale
10: wyjazd,
11: właśnie w obecnych tak. czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
10: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
11: albo
10: w klasie.
11: Albo jakąś pamiątkę.
10: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
11: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
10: Tak w skali przez te 10 lat?
11: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
10: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
11: Okej.
10: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
11: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
10: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
11: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
10: Drugi koniec Polski.
11: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
10: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
11: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
10: Świetlice.
11: Tak.
10: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
11: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
10: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
11: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączył nas z góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
10: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy, poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą, i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
11: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
10: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
11: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
10: No ponad 140,
11: no to właśnie, to kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
10: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
11: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
10: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
11: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mniej więcej rok temu wielu zastanawiało się, dlaczego nad Wrocławiem tak nisko lata jakiś niewielki samolot. Dziś mamy efekty tych lotów, czyli najdokładniejszą w historii mapę Wrocławia. Do czego taka cyfrowa mapa była potrzebna i jak będzie wykorzystywana? O tym teraz u nas.
16: Przede wszystkim to nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne i do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy, czy rozbudowywać infrastrukturę błękitno-zieloną, czyli tak naprawdę rozbudowywać obszary zieleni po to, aby retencjonować wody opadowe, właśnie aby przeciwdziałać na przykład zjawisku suszy, czy minimalizować efekty lokalnych powodzi. Po trzecie, mamy narzędzia, które pozwalają nam dobierać określone rozwiązania zielone czy błękitno-zielone w danej przestrzeni miejskiej, czy to przy zagospodarowaniu wnętrz podwórzowych, czy w pasach drogowych, czy we wszelkich obszarach, jakie będziemy chcieli przeanalizować, narzędzie podpowie nam, co najlepiej zastosować, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny i aby zminimalizować te ryzyka, które tutaj były analizowane. No i na koniec mamy możliwość oceny naszych działań, czyli w takich okresach, powiedzmy, dwuletnich, będziemy obserwować, jeżeli w danym miejscu przeprowadziliśmy daną inwestycję, na przykład zanieczyszczyliśmy plac Nowy Targ, jak to wpłynęło na funkcjonowanie tego miejsca i jak obniżyliśmy ten efekt miejskiej wyspy ciepła, bo tam był on potężny, natomiast teraz po zagospodarowaniu zielenią został zminimalizowany. Na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać, więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj mamy ryzyka, tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce może możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana. Narzędzie pozwala nam również ocenić, czy w danej lokalizacji lepiej sprawdzą się nasadzenia, czy może lepiej rozwiązania typu ogrody deszczowe albo rozszczelnienia w konkretnych środkach finansowych. W mojej ocenie będziemy z tego mogli doskonale korzystać, na przykład oceniając propozycje mieszkańców składane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy też propozycje rad osiedli składane w ramach funduszu osiedlowego. Bo jeżeli na przykład mamy do zagospodarowania wnętrze podwórzowe, gdzie mieszkańcy lub rada osiedla chcą konkretnych rozwiązań, chcą mieć zielone sąsiedztwo, jesteśmy w stanie w celowany sposób zadedykować i pokazać, co lepiej się sprawdzi w kontekście efektu ekologicznego i zamierzamy z tego korzystać. Zieleń nie tylko schładza przestrzeń miejską, powoduje, że zmienia się mikroklimat, ale również przetrzymuje wody opadowe, czyli pozwala przeciwdziałać, minimalizować zjawisko suszy, a w przypadku nawalnych deszczy gromadzi tą wodę i działa jak gąbka. Dlatego mówimy o mieście błękitno-zielonym, mieście gąbki. I myślę, że mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować to zjawisko 2 lata temu, kiedy mierzyliśmy się z powodzią we Wrocławiu i wówczas w dolinie rzeki Bystrzycy doskonale było widać ten efekt, czyli w Parku Złotnickim, w Parku Stabłowickim, woda znajdowała się w parku, ale nas to nie bolało, bo dzięki temu mieszkańcy nie byli zalani. Zatem wiemy, co mamy. Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń w mieście, niezależnie od struktury własności. Wiemy, w jakiej jest kondycji. Wiemy, gdzie musimy najszybciej zainterweniować, aby tam podnieść jej jakość. Mamy narzędzia, aby oceniać, co gdzie najlepiej się sprawdzi. I mamy narzędzia w interwałach na przykład 2-4-letnich oceniać, jak sprawdzają się te rozwiązania, aby wyciągać wnioski na przyszłość.
17: Na podstawie tych zdjęć lotniczych wykonano bardzo wiele map obejmujących wszystkie aspekty tego, co się dzieje w mieście.
15: Tłumaczy Grzegorz Synowiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
17: Rozszerzyłbym to trochę, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o zieleń, o tą warstwę zieloną, ale także o, nazwaliśmy sobie to wyzwania adaptacyjne. Jest ich aż 5 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu, przepuszczalności tego terenu, czyli jakby stopnia uszczelnienia, ale także te termiki, temperatury powietrza, temperatury powierzchni, zieleni jako takiej, bioróżnorodności, czyli zróżnicowania tej zieleni w przestrzeni miejskiej. No i wreszcie warunków wodnych, czyli to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, czyli zagospodarowanie wód opadowych i tego typu elementy. I teraz na podstawie tych map byliśmy w stanie wskazać te miejsca w mieście, które wymagają jakby interwencji albo które są na tyle cenne, że powinniśmy je zachować na przyszłość. Mapy są na tyle dokładne i te dane, które przytem są tak dokładne, że jesteśmy w stanie zejść do poziomu pojedynczego drzewa. I my na podstawie tych map i danych lotniczych, które posiadamy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić stan gatunkowy, kondycję zieleni, wysokość, wielkość korony, nawet ilość powierzchni liści, którą to drzewo produkuje. Więc tutaj mamy bardzo dokładną informację dla wszystkich 2,5 miliona drzew we Wrocławiu, co nam pewnie ułatwi pracę z punktu widzenia chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, który musiałby wtedy te drzewa po prostu indywidualnie inwentaryzować. Mamy zbiorowiska roślinne zidentyfikowane, nie tylko do poziomu, powiedzmy, nie wiem, trawnika czy łąki, ale także też zbiorowiska bardziej bliższe naturze.
1: Ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych i 2000 kilometrów lotów pomiarowych. U nas teraz o samolotach, które skanowały Wrocław, oraz o mapach i narzędziach, jakie na tej podstawie powstały. Dyrektor strategiczny projektu Cool City z firmy MGGP Areo, Łukasz Sławik.
18: To są rzeczy, które są wyjątkowe na skalę polską, europejską i światową i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Narzędzia, które pozwalają podejmować takie decyzje, stworzyliśmy chyba dlatego, że spotkały się zespoły, które miały otwartą głowę i pomyślały, że nie ma ograniczeń i mają głowę w chmurach. I z jednej strony możemy określić tak nasze zespoły, które nie stawiały sobie żadnych ograniczeń, a z drugiej strony faktycznie, żeby to wszystko było możliwe, musieliśmy spojrzeć na Wrocław z góry i rozpoczęliśmy tą przygodę od pułapu satelitarnego, gdzie pozyskaliśmy dane i obserwowaliśmy Wrocław z tej perspektywy, kilkuset kilometrów. Natomiast dane i wiedza tam zdobyta była niewystarczająco szczegółowa do tego, żeby móc odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania miasta, dlatego zeszliśmy do pułapu lotniczego i dlatego przez kilka dni i nocy słyszeli Państwo odgłosy naszych samolotów, za co przepraszamy, natomiast było to konieczne. Posiadamy flotę samolotów fotogrametrycznych, która jest przystosowana do pozyskiwania danych lotniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sensorów, bardzo wyspecjalizowanych, które mierzą temperaturę, mierzą wysokość roślinności, jej strukturę. Mogą również spojrzeć w głąb tkanki roślinnej, na podstawie czego możemy identyfikować gatunki czy kondycję tych roślin. I ważne było to, żeby zejść z pułapu satelitarnego do lotniczego po to, żeby zacząć obserwować w mieście pojedyncze obiekty, którymi miasto zarządza, czyli drzewo, konkretna łąka kwietna, konkretny trawnik, krzew. Potrzebowaliśmy zinwentaryzować te obiekty w całej przestrzeni miasta, które ma 300 kilometrów. I byłoby to niemożliwe, i dotychczas tak naprawdę jest niemożliwe, z zastosowaniem standardowych technologii, czyli GPS-a i inwentaryzacji terenowej. Lataliśmy nad Wrocławiem kilkukrotnie, pozyskaliśmy dane i w okresie wegetacyjnym, po to, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja roślinności, zobaczyć jej różnorodność biologiczną, ale lataliśmy również w okresie bezlistnym po to, żeby zobaczyć to, co zazwyczaj na co dzień przykrywa roślinność i ocenić, jaki jest stopień przepuszczalności czy nieprzepuszczalności powierzchni terenu, która jest istotna do tego, żeby miasto stało się tą gąbką. To wszystko pozwoliło nam w bardzo krótkim okresie zebrać dane, które wykonaliśmy przy pomocy właśnie takiego jakby planu lotu. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to to, że że z tych danych mogliśmy przejść do kolejnego etapu, czyli zacząć te dane analizować. Cały zespół specjalistów, który pracuje w projekcie, czy to ze strony Wrocławia, czy lidera, czy pozostałych jakby członków konsorcjum, wkładając swoją ekspercką wiedzę, czy to w zakresie botaniki, roślinności, warunków wodnych, bioróżnorodności, mogły zacząć te dane jakby przetwarzać do postaci informacji. Bo to, co jest jakby najważniejsze, to skuteczne zarządzanie adaptacją i procesem adaptacji z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, to przede wszystkim oparcie tego zarządzania na danych, wiarygodnych danych i aktualnych danych. I to jest najistotniejsza przewaga całego rozwiązania Cool City i wartość, którą dzisiaj posiada miasto Wrocław, że posiada dane, na podstawie których może podejmować wiarygodne i poprawne jakby decyzje, żeby skutecznie przeprowadzać proces adaptacji.
1: No właśnie, co z tymi informacjami zamierza zrobić Wrocław, jeśli chodzi o wodę?
19: We Wrocławiu, tak jak i w ogóle w tej części Europy, od lat obserwujemy postępujące zmiany klimatu. Nazywam się Przemysław Kołecki, jestem wiceprezesem zarządu MPWiK Wrocław. Wrocław to widzi, w związku z tym w poprzedniej kadencji samorządowej Wrocław przyjął program adaptacji do zmian klimatu i między innymi jednym z elementów tego programu jest strategia gospodarowania wodami opadowymi, czyli zbiór działań, które mają na celu wykorzystać ten zasób tak cenny, jakim jest woda, na miejscu, a nie zrzucać tej wody do systemu kanalizacyjnego. W związku z tym MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się. Przykładem tego jest staw Pilczycki, gdzie od lat widzimy, że poziom lustra wody obniża się. Stąd w najbliższym czasie ogłosimy przetarg Zaprojektuj i buduj. Wybierzemy wykonawcę, który przygotuje takie rozwiązania hydrauliczne, aby przekierować właśnie wody opadowe do stawu, aby podnieść lustro wody tegoż stawu. Ale gdy tej wody nadmiarowej będzie za dużo, to z kolei rozwiązania przygotowane właśnie w tym projekcie pozwolą lepiej nawodnić pobliski Park Pilczycki, aby poprawić klimat, poprawić standard nawodnienia tych terenów dla roślinności, która właśnie tam się znajduje. Oczywiście takich miejsc występuje jeszcze więcej. To jest efektem zmian klimatu postępujących, które widzimy na całym świecie i pracujemy także nad innymi obszarami. Jednocześnie szukamy rozwiązań takich, które pomogą urbanistom tak projektować Wrocław, aby unikać gęstej zabudowy, zabetonowywania terenów, które są ryzykowne, czyli stanowią tak zwane hotspoty deszczowe.
1: Dodam tylko, że przykładowo 11 czerwca we Wrocławiu w ciągu niespełna 2 godzin spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to 1/3 średnich miesięcznych opadów dla czerwca w naszym mieście.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
24: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław.
25: To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
24: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami. naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie i to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
25: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
24: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
25: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
24: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy. Żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
25: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
24: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
25: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
24: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
25: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
24: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
25: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
24: mogą
25: to...
24: i się zgłaszają takie osoby.
25: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
24: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, a marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
25: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
24: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
25: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
24: Mnóstwo rzeczy.
25: Na przykład?
24: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
25: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
24: łaskanie
25: jednak...
24: Łaskanie piesków tak. i kotków. To mm-hmm. jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii. Jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... No, jak widać.
25: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
24: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie w sinę dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
25: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
24: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
25: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
24: Lub tacy, którzy chcą pomóc po prostu i być przydatni.
25: To jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
24: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, fanaberia, kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
25: To na podsumowanie, na ten letni okres, jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
24: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie sezonowe jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
25: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
24: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
23: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
5: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, pokażę.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: modelki, Włodarski w Melo Radio. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato. W tym roku potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
13: Mediamarkt.

Jackson i Agatino Romero, Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany, dużo ziemi, widać jakieś takie łaty, pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego, w środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej, i Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miary, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10:26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Body Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowe Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

0: właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G. Już przed momentem.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Marian?
7: Mm.
6: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert
10: money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na dzień ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu Weekend of Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, dziękuję ci.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
3: A halo? Kto mówi?
4: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron.edu.pl.
3: Dofinansowanie? Na co?
4: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
3: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
4: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
3: Gdzie się zapisać?
4: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
5: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
6: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Hello, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: A halo? Kto mówi?
6: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
5: Dofinansowanie? Na co?
6: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
5: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
6: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
5: Gdzie się zapisać?
6: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
5: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
0: Po reklamie.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów? Dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka. 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Meloradio.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
9: Meloradio.
8: Ale proszę uzasadnić.
9: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
8: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
9: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
8: Iga Dudziuk
9: i Mikołaj Kujawiński.

0: 97,8 FM.
1: Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Opoka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

0: Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival. Już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulare show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
5: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navros. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navros w Długołęce. www.navros.renault.pl.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Llama in my living room, Aaron Chupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
3: skutecznie.
8: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję takie zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: Ale jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Где они? Автопромоция. Реклама.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
9: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Anima w Melo Radio na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić, albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana, a już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz.

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: mocno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Melo Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim. Żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
14: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Benvenuto al ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
13: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
14: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Po reklamie.

0: Iman Black w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Melo Radiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melo Radio. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: день. Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
11: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie. Zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekuj te gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
8: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18, no to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo. Hertz na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Talk, Jan LeFarben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kasia, szykuj czekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymam kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Jedna tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią aktywną.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tumel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: z Zokarię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
14: Jedziemy z tą 19. Andy Dusty z Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć. You make me feel alive again.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Szkoleniem reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie, teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
5: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Ubiegłoroczny kongres MŚP przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator, tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
7: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
4: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
7: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencji na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
4: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
7: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe, dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców i dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto bezpiecznych, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
4: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
7: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
4: Promocja, coś jeszcze?
7: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
4: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
7: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
4: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
7: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe, przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
4: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
7: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną

0: Czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
0: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
1: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu. On jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
0: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
2: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
2: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
2: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi

0: Wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
1: Oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
0: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
6: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
5: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
6: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic, warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
5: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
6: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
5: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
6: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
5: No to super, to może jeszcze w drugą stronę. To jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
6: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
5: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
6: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce, na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach. Więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
5: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
6: Miejsc jest tak samo 40.
5: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest, powiedzmy, 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
6: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
5: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
6: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe.
5: Po prostu ruchowe.
7: zawodowe.
6: No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Goszkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
5: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
6: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
5: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
6: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, to już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
5: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
6: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
5: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
6: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
5: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
6: Nie.
5: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
6: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość Centrum Wrocławia.
5: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
6: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takie komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
5: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
6: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
5: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
6: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które...
5: Właśnie, po prostu... to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
6: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
5: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród Was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem Wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
10: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
5: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
10: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia, ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
5: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
10: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo...
5: Trzeba było sprawdzić.
10: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym, wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego takiego bardziej stylowego z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamezia, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
5: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
10: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę te Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
5: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
10: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
5: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
10: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
5: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
10: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
5: Okay.
10: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
5: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Czerwiec był ostatnim miesiącem darmowych szkoleń dla florystów. Odbywały się one w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Dziś chciałabym Wam jednak przypomnieć, z jakiej możliwości mieli okazję skorzystać wrocławianie w tych niedawnych miesiącach. Na jednym ze szkoleń miałam okazję być, a było ono o tyle ciekawe, że dotyczyło, no, nie klasycznego tematu układania bukietów na różne okazje, ale było o japońskiej sztuce układania kwiatów.
14: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
5: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
14: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego, no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
5: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
14: No, cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
5: Mhm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
14: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
5: Czyli
14: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie, na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodaję po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
15: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
16: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli czterokrotność.

0: teraz nie, to jest w poziomie i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość to pikę?
1: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go tak, wiedzieć w którym momencie go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
4: Nie, czymś takim wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do Ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kęzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji, takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. A jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
7: Nie wiem, czy wyobraziliście sobie, jak te różne kompozycje kwiatowe oparte na ikebanie, o której przed chwilą wyglądają? No ale jeżeli nie, no to polecam również sprawdzić wam to naocznie na mediach społecznościowych Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki. Tak jak wspominałam, te i inne szkolenia, które odbywały się przy Szkockiej, były darmowe. No a jak to w ogóle się stało, że one były darmowe i że w ogóle to Branżowe Centrum Umiejętności w naszym Wrocławiu powstało? No to też sobie przypomnijmy razem z jego dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności, Filipem Markiem.
8: Jest to chyba najtrudniejszy projekt w ogóle, z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. No muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do na przykład wrocławskie Święto Kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego, że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
7: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
8: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
7: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
8: Na przykład.
7: Też jest ta dyskusja.
8: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, wożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa.
7: A tak jak słyszeliście relacje ze szkolenia z Ikebany, wrocławianie byli chętni, by się przebranżowić i szkolić z zakresu florystyki. Mam naprawdę nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać z dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności Przyszkockiej, Filipem Markiem, no i dopytać o losy tego miejsca, o losy BCU, no i jak w przyszłości będą wyglądały takie podobne kursy. Czy będą one darmowe, czy w ogóle będą się odbywały? No bo tak sobie pomyślałam, że może ktoś z Was dopiero teraz o tym usłyszał, a byłby chętny. No i mam nadzieję, że przekażę Wam informację, czy jeszcze z takich kursów będziecie mogli skorzystać.
4: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
15: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survivalu.
14: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
15: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni. Jego budowę zakończono w 1907 roku.
14: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
15: Tak, dlatego, że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie, a od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
14: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo
15: ogromny.
14: Zielony.
15: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych, też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
14: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
15: Nigdy tak nie jest.
14: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
15: Tak, tak. To znaczy rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane. Jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, było ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
14: To rekord?
15: Tak, to rekord w całej historii survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przybywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
14: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
15: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno. Mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi w takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy. Ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami. Konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Wiktor Bros. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, których pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, w której ta zastawka ma być umieszczona.
14: Jemu i nie tylko jemu.
15: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie, kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną, tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Aloisa Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, między innymi Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ocieplaniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków, na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś, co przenika to, co na co dzień nie przenika, ale co przenika ciało, co przenika skórę.

0: wideo, instalacje wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
1: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
2: No, w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń.
1: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone. Stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami. Ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
2: Oprócz tych specjalnych oprowadzań, oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
1: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Pienika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
2: Przyzwyczailiśmy się pewnie odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
1: Przegląd Sztuki Survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co survival robi we Wrocławiu i robi Wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy wpływ na przestrzeń miejską, wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o Klinice Wspólnych Wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę

0: dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
1: Przegląd sztuki survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
1: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
5: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
6: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
5: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu plusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konną.
6: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
5: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkoloni u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy. Natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas dwa razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie, i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
6: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
5: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
6: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
5: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne, i i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie straży miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
1: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
6: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
5: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na, zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju... Dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
6: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
5: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figury konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
6: Na uspokojenie
5: po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
6: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
5: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
6: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie. Kolonie.
5: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
6: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
5: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
1: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
10: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
11: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
9: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
11: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion Sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo pracy. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
9: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
11: Ono zostanie odnowione. Zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
9: Czas prac to?
11: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan, też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
12: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
13: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
11: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy Park Najedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo. Na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam. Już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy Park Ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodżańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeniu coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości kościołka świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane. Tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze, oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, jak pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
9: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
14: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
9: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
15: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
9: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
15: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały. I teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów i dostawców jedzenia, po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
9: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
15: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia.
9: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
15: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
9: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
15: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
9: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki stąd?
15: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi za łamanie przepisów, grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
9: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
15: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na dwa języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
9: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
19: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
1: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne. Wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
19: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
1: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
19: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak, nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie, no więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic, no co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje. Bywa trudno, no ale taki
1: no ale
19: wyjazd,
1: właśnie w obecnych tak. czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach? No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
19: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
1: albo
19: w klasie.
1: Albo jakąś pamiątkę.
19: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
1: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
19: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
19: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
1: Okej.
19: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji, no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
19: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich 2 koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
6: Mhm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
19: Drugi koniec Polski.
6: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
19: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
6: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
19: Świetlice.
6: Tak.
19: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
6: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
19: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
6: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą Nas Góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również... czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
19: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
6: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, bo fundusze się przydadzą.
19: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
6: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
19: No ponad 140,
6: no to właśnie, się robi kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
19: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
1: Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
19: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
1: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
20: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomnij.

0: 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mniej więcej rok temu wielu zastanawiało się, dlaczego nad Wrocławiem tak nisko lata jakiś niewielki samolot. Dziś mamy efekty tych lotów, czyli najdokładniejszą w historii mapę Wrocławia. Do czego taka cyfrowa mapa była potrzebna i jak będzie wykorzystywana? O tym teraz u nas.
5: Przede wszystkim to nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne i do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy, czy rozbudowywać infrastrukturę błękitno-zieloną, czyli tak naprawdę rozbudowywać obszary zieleni po to, aby retencjonować wody opadowe, właśnie aby przeciwdziałać na przykład zjawisku suszy, czy minimalizować efekty lokalnych powodzi. Po trzecie, mamy narzędzia, które pozwalają nam dobierać określone rozwiązania zielone czy błękitno-zielone w danej przestrzeni miejskiej, czy to przy zagospodarowaniu wnętrz podwórzowych, czy w pasach drogowych, czy we wszelkich obszarach, jakie będziemy chcieli przeanalizować. Narzędzie podpowie nam, co najlepiej zastosować, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny i aby zminimalizować te ryzyka, które tutaj były analizowane. No i na koniec mamy możliwość oceny naszych działań, czyli w takich okresach, powiedzmy, dwuletnich, będziemy obserwować, jeżeli w danym miejscu przeprowadziliśmy daną inwestycję, na przykład zanieczyszczyliśmy plac Nowy Targ, jak to wpłynęło na funkcjonowanie tego miejsca i jak obniżyliśmy ten efekt miejskiej wyspy ciepła, bo tam był on potężny, natomiast teraz po zagospodarowaniu zielenią został zminimalizowany. Na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać, więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj mamy ryzyka, tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce może możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana. Narzędzie pozwala nam również ocenić, czy w danej lokalizacji lepiej sprawdzą się nasadzenia, czy może lepiej rozwiązania typu ogrody deszczowe albo rozszczelnienia w konkretnych środkach finansowych. W mojej ocenie będziemy z tego mogli doskonale korzystać, na przykład oceniając propozycje mieszkańców składane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy też propozycje rad osiedli składane w ramach funduszu osiedlowego, bo jeżeli na przykład mamy do zagospodarowania wnętrze podwórzowe, gdzie mieszkańcy lub rada osiedla chcą konkretnych rozwiązań, chcą mieć zielone sąsiedztwo, jesteśmy w stanie w celowany sposób zadedykować i pokazać, co lepiej się sprawdzi w kontekście efektu ekologicznego i zamierzamy z tego korzystać. Zieleń nie tylko schładza przestrzeń miejską, powoduje, że zmienia się mikroklimat, ale również przetrzymuje wody opadowe, czyli pozwala przeciwdziałać, minimalizować zjawisko suszy, A w przypadku nawalnych deszczy gromadzi tą wodę i działa jak gąbka. Dlatego mówimy o mieście błękitno-zielonym, mieście gąbki. I myślę, że mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować to zjawisko 2 lata temu, kiedy mierzyliśmy się z powodzią we Wrocławiu i wówczas w dolinie rzeki Bystrzycy doskonale było widać ten efekt, czyli w Parku Złotnickim, w Parku Stabłowickim woda znajdowała się w parku, ale nas to nie bolało, bo dzięki temu mieszkańcy nie byli zalani. Zatem wiemy, co mamy. Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń w mieście, niezależnie od struktury własności. Wiemy, w jakiej jest kondycji. Wiemy, gdzie musimy najszybciej zainterweniować, aby tam podnieść jej jakość. Mamy narzędzia, aby oceniać, co gdzie najlepiej się sprawdzi. I mamy narzędzia w interwałach na przykład 2-4-letnich oceniać, jak sprawdzają się te rozwiązania, aby wyciągać wnioski na przyszłość.
1: Na podstawie tych zdjęć lotniczych wykonano bardzo wiele map obejmujących wszystkie aspekty tego, co się dzieje w mieście.
4: Tłumaczy Grzegorz Synowiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Rozszerzyłbym to trochę, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o zieleń, o tą warstwę zieloną, ale także o, nazwaliśmy sobie to wyzwania adaptacyjne. Jest ich aż 5 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu, przepuszczalności tego terenu, czyli jakby stopnia uszczelnienia, ale także termiki, temperatury powietrza, temperatury powierzchni, zieleni jako takiej, bioróżnorodności, czyli zróżnicowania tej zieleni w przestrzeni miejskiej. No i wreszcie warunków wodnych, czyli to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, czyli zagospodarowanie wód opadowych i tego typu elementy. I teraz na podstawie tych map byliśmy w stanie wskazać te miejsca w mieście, które wymagają jakby interwencji albo które są na tyle cenne, że powinniśmy je zachować na przyszłość. Mapy są na tyle dokładne i te dane, które przytam, są tak dokładne, że jesteśmy w stanie zejść do poziomu pojedynczego drzewa. My na podstawie tych map i danych lotniczych, które posiadamy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić stan gatunkowy, kondycję zieleni, wysokość, wielkość korony, nawet ilość powierzchni liści, którą to drzewo produkuje. Więc tutaj mamy bardzo dokładną informację dla wszystkich 2,5 miliona drzew we Wrocławiu, co nam pewnie ułatwi pracę z punktu widzenia chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, który musiałby wtedy te drzewa po prostu indywidualnie inwentaryzować. Mamy zbiorowiska roślinne zidentyfikowane nie tylko do poziomu, powiedzmy, nie wiem, trawnika czy łąki, ale także też zbiorowiska bardziej bliższe naturze.
4: Ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych i 2000 kilometrów lotów pomiarowych. U nas teraz o samolotach, które skanowały Wrocław, oraz o mapach i narzędziach, jakie na tej podstawie powstały. Dyrektor strategiczny projektu Cool City z firmy MGGP Areo, Łukasz Sławik.
6: To są rzeczy, które są wyjątkowe na skalę polską, europejską i światową i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Narzędzia, które pozwalają podejmować takie decyzje, stworzyliśmy chyba dlatego, że spotkały się zespoły, które miały otwartą głowę i pomyślały, że nie ma ograniczeń i mają głowę w chmurach. I z jednej strony możemy określić tak nasze zespoły, które nie stawiały sobie żadnych ograniczeń, a z drugiej strony faktycznie, żeby to wszystko było możliwe, musieliśmy spojrzeć na Wrocław z góry i rozpoczęliśmy tą przygodę od pułapu satelitarnego, gdzie pozyskaliśmy dane i obserwowaliśmy Wrocław z tej perspektywy, kilkuset kilometrów. Natomiast dane i wiedza tam zdobyta była niewystarczająco szczegółowa do tego, żeby móc odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania miasta, dlatego zeszliśmy do pułapu lotniczego i dlatego przez kilka dni i nocy słyszeli Państwo odgłosy naszych samolotów, za co przepraszamy, natomiast było to konieczne. Posiadamy flotę samolotów fotogrametrycznych, która jest przystosowana do pozyskiwania danych lotniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sensorów, bardzo wyspecjalizowanych, które mierzą temperaturę, mierzą wysokość roślinności, jej strukturę,

0: Konkretna łąka kwietna, konkretny trawnik, krzew. Potrzebowaliśmy zinwentaryzować te obiekty w całej przestrzeni miasta, które ma 300 km. I byłoby to niemożliwe, i dotychczas tak naprawdę jest niemożliwe, z zastosowaniem standardowych technologii, czyli GPS-a i inwentaryzacji terenowej. Lataliśmy nad Wrocławiem kilkukrotnie, pozyskaliśmy dane i w okresie wegetacyjnym, po to, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja roślinności, zobaczyć jej różnorodność biologiczną, ale lataliśmy również w okresie bezlistnym, po to, żeby zobaczyć to, co zazwyczaj na co dzień przykrywa roślinność i ocenić, jaki jest stopień przepuszczalności czy nieprzepuszczalności powierzchni terenu, która jest istotna do tego, żeby miasto stało się tą gąbką. To wszystko pozwoliło nam w bardzo krótkim okresie zebrać dane, które wykonaliśmy przy pomocy właśnie takiego jakby planu lotu. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to to, że z tych danych mogliśmy przejść do kolejnego etapu, czyli zacząć te dane analizować. Cały zespół specjalistów, który pracuje w projekcie, czy to ze strony Wrocławia, czy lidera, czy pozostałych jakby członków konsorcjum, wkładając swoją ekspercką wiedzę, czy to w zakresie botaniki, roślinności, warunków wodnych, bioróżnorodności, mogły zacząć te dane jakby przetwarzać do postaci informacji. Bo to, co jest jakby najważniejsze, to skuteczne zarządzanie adaptacją i procesem adaptacji, zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, to przede wszystkim oparcie tego zarządzania na danych, wiarygodnych danych i aktualnych danych. I to jest najistotniejsza przewaga całego rozwiązania Cool City i wartość, którą dzisiaj posiada miasto Wrocław, że posiada dane, na podstawie których może podejmować wiarygodne i poprawne jakby decyzje, żeby skutecznie przeprowadzać proces adaptacji.
1: No właśnie, co z tymi informacjami zamierza zrobić Wrocław, jeśli chodzi o wodę?
2: We Wrocławiu, tak jak i w ogóle w tej części Europy, od lat obserwujemy postępujące zmiany klimatu. Nazywam się Przemysław Kołecki, jestem wiceprezesem zarządu MPWiK Wrocław. Wrocław to widzi, w związku z tym w poprzedniej kadencji samorządowej Wrocław przyjął program adaptacji do zmian klimatu i między innymi jednym z elementów tego programu jest strategia gospodarowania wodami opadowymi, czyli zbiór działań, które mają na celu wykorzystać ten zasób tak cenny, jakim jest woda, na miejscu, a nie zrzucać tej wody do systemu kanalizacyjnego. W związku z tym MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się. Przykładem tego jest staw Pilczycki, gdzie od lat widzimy, że poziom lustra wody obniża się. Stąd w najbliższym czasie ogłosimy przetarg Zaprojektuj i buduj. Wybierzemy wykonawcę, który przygotuje takie rozwiązania hydrauliczne, aby przekierować właśnie wody opadowe do stawu, aby podnieść lustro wody tegoż stawu. Ale gdy tej wody nadmiarowej będzie za dużo, to z kolei rozwiązania przygotowane właśnie w tym projekcie pozwolą lepiej nawodnić pobliski Park Pilczycki, aby poprawić klimat, poprawić standard nawodnienia tych terenów dla roślinności, która właśnie tam się znajduje. Oczywiście takich miejsc występuje jeszcze więcej. To jest efektem zmian klimatu postępujących, które widzimy na całym świecie i pracujemy także nad innymi obszarami. Jednocześnie szukamy rozwiązań takich, które pomogą urbanistom tak projektować Wrocław, aby unikać gęstej zabudowy, zabetonowywania terenów, które są ryzykowne, czyli stanowią tak zwane hotspoty deszczowe.
1: Dodam tylko, że przykładowo 11 czerwca we Wrocławiu w ciągu niespełna 2 godzin spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to 1/3 średnich miesięcznych opadów dla czerwca w naszym mieście.

0: Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
4: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław.
5: To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
4: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
5: A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
4: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
5: Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić, ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
4: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz, ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy. Żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
5: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
4: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
5: To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
4: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
5: A ile trwają takie szkolenia?
4: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
5: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić?
4: Mogą i się zgłaszają takie osoby.
5: Okej, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które no, na co dzień, wiadomo, no, posiadanie zwierzęcia w domu, no to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
4: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
5: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
4: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem. Składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza. Są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
5: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
4: Mnóstwo rzeczy.
5: Na przykład?
4: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
5: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
4: łaskanie
5: jednak
4: piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii. Jest dyżur. Ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także no, jak widać.
5: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
4: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie sienią dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku, ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
5: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
4: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
5: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
4: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
5: Dokładnie.
4: Prostu i być przydatni.
5: Mm-hmm, to jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
4: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
5: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
4: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie
5: sezonowe.
4: Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
5: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
4: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
3: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z Was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie, teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
9: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: Ubiegłoroczny kongres MŚP przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator, tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
11: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
8: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
11: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnych na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
8: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
11: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe, dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców i dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić w momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
8: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
11: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
8: Promocja, coś jeszcze?
11: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
8: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
11: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
8: Jeszcze odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
11: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
8: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
11: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP. pożyczkę.
8: Są chętni na tę obronną pożyczkę też?
11: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
8: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
11: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
8: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu. On jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
11: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
12: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
8: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
12: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
8: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
12: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
8: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe, średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
12: Oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
8: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
16: Izabela Pakuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
5: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. Ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
16: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
5: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
16: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
5: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
16: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
5: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
16: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
5: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
16: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
5: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
16: Miejsc jest tak samo 40.
5: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest, powiedzmy, 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
16: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
5: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
16: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna, i ćwiczenia po prostu ruchowe. No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
5: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
16: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
5: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
16: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
5: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
16: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
5: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
16: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
5: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
16: Nie.
5: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
16: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
5: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
16: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
5: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
16: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej, albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
5: Mhm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
16: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
5: właśnie,
16: po prostu...
5: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
16: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym nawet już potem w domu niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
5: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać.
17: Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
17: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.
17: Autopromocja. Reklama.
20: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomnij.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: 97 i 8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epek, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Cześć wszystkim, ja nazywam się Natalia Ryba i dzisiaj debiutuję jako prowadzący, jeden z dwóch prowadzących właściwie, programu o nazwie Miasto Młodości. Bardzo mi miło, no i mam nadzieję, że nie zawiodę. Moim pierwszym gościem dzisiaj, z czego niezwykle się cieszę, jest artystyczna, zdolna dusza, a mianowicie chciałabym wam przedstawić i zaprosić na wysłuchanie rozmowy z Karoliną Gwóźdź. Karolina jest aktorką, wokalistką, autorką tekstów i muzyki i zajmuje się też dubbingiem. Między innymi możemy ją usłyszeć w produkcji Netflixa Szybcy i Wściekli w wersji animowanej. Cześć Karolina.
2: Dzień dobry.
1: A może się przywita jakimś takim śmiesznym głosem dubbingowym?
2: Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że mogę tutaj dla państwa teraz coś powiedzieć.
1: Cudownie. Żeby zacząć w ogóle rozmowę o aktorstwie, wydaje mi się, że warto zacząć od twoich początków. Czyli takie bardzo sztampowe, banalne pytanie na początek. Jak wyglądała ta twoja droga aż do tego momentu teraz, kiedy grasz w teatrze?
2: Więc to wszystko zaczęło się, myślę, że w podstawówce, kiedy najczęściej recytowałam różne wierszyki na jakichś szkolnych uroczystościach, a później zaczęłam grać w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu. To był taki amatorski teatr dla mieszkańców właśnie Nowego Sącza. Później razem ze znajomymi zaczęliśmy interesować się bardzo Tadeuszem Kantorem i zaczęliśmy się spotykać na takich cotygodniowych warsztatach, ale takich zajęciach teatralnych, trochę na zasadzie wymiany naszych pomysłów, naszych inspiracji. Nawet tworzyliśmy jakieś spektakle. No było to dla nas na pewno wielkie, wielkie przedsięwzięcie w tamtym czasie i bardzo się dużo przez to nauczyłam. Improwizowaliśmy. No i przede wszystkim wymienialiśmy się naszymi inspiracjami, czyli to, co nas interesuje, jakąś muzyką, jakimiś aktorami, autorami dramatów itd., itd. I później dostałam się do szkoły teatralnej w Warszawie. To było w 2015 roku, czyli zaraz po maturze. I tak od szkoły teatralnej sobie jestem w Warszawie i próbuję swoich sił tutaj w warszawskich inicjatywach artystycznych.
1: No właśnie, bo ja głównie chciałabym się podczas tej rozmowy skupić na tym epizodzie w twoim życiu, jaką była szkoła teatralna, co niewątpliwie wywarło na pewno na tobie duży wpływ, ale najpierw muszę cię zapytać, w jakich produkcjach mogliśmy cię oglądać, zanim znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, w jakiej trwamy do tej pory?
2: Więc zanim zamknięto teatry, to miałam okazję występować w Teatrze Syrena. Związałam się z nim jeszcze właśnie w trakcie studiów, ponieważ moja pierwsza produkcja w Teatrze Syrena to był Next to Normal w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Z kolei wzięłam udział w spektaklu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, również w Teatrze Syrena w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. No i cóż, i w trakcie jeszcze pandemii zrealizowaliśmy również w reżyserii Wojciecha Kościelniaka Pretty Woman w Teatrze Varieté w Krakowie.
1: Jak ci się w ogóle pracowało z takim nazwiskiem jak Wojciech Kościelniak?
2: Wspaniale. To jest jedno z najbardziej wartościowych dla mnie spotkań dotychczas.
1: Mhm. No dobra, no to tak, zaczniemy temat szkoły teatralnej. Na początku takie pytanie, czy ty uważasz osobiście, i chcę, żeby to była szczera odpowiedź, czy uważasz, że żeby zostać aktorką, trzeba skończyć szkołę teatralną?
2: Nie, wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe, na pewno to może być pomocne.
1: I twoim zdaniem dla ciebie było pomocne?
2: Tak, na pewno, dlatego że szkoła teatralna nauczyła mnie przede wszystkim warsztatu. W sensie mam poczucie, że po tych 4 latach kształcenia tam każdy wychodzi z taką, takim zbiorem pomysłów, jakichś wzorem warsztatowych rzeczy, takich rzeczy, których właśnie uczy szkoła teatralna, czyli tego jak można myśleć o teatrze, jak można myśleć o budowaniu postaci. Wiadomo, że później i tak każdy z nas robi to tak, jak uważa za najlepsze, czyli każdy ze szkoły teatralnej wybiera to, co dla niego jest najlepsze, natomiast na pewno spotkanie z takimi osobistościami, jakie uczą właśnie w szkole teatralnej i jakby zmierzenie się z ich energią, z ich doświadczeniem, z ich radami, to po prostu jest wielka, wielka nauka i przede wszystkim, gdzie możemy nauczyć się warsztatu, jak nie właśnie od osób, które od, nie wiem, 10, 20, 30 lat są na scenie i mogą podzielić się takimi praktycznymi radami, które my musielibyśmy zdobywać właśnie przez 10, 20, 30 lat. Więc z pewnością dla mnie szkoła teatralna była absolutną trampoliną do tego, żeby się później gdzieś odnaleźć na próbach po prostu.
1: Szkoła teatralna też w moim odczuciu, z tego co wiem i się orientuję, ma trochę taką łatkę, trochę takiego wojska, no bo jednak dużo rzeczy poświęcasz idąc do szkoły teatralnej, to znaczy bywasz tam od rana do wieczora właściwie, często też jesteś zajęta w weekendy. Czy dla ciebie to było duże poświęcenie i czy myślisz, że nie wiem, wyniosłaś z tego najwięcej jak się dało?
2: Czy wyniosłam z tego najwięcej jak się dało? Myślę, że nie. Myślę, że zawsze da się wynieść więcej i da się zawsze zaangażować bardziej, da się zawsze czerpać z czegoś bardziej. Natomiast czy uważam to za poświęcenie? Nie. Uważam to za pewien etap, który był jednym z najbardziej kolorowych, ciekawych, wymagających. Bardzo ten czas nauczył mnie siebie. To znaczy miałam okazję poznać siebie w różnych sytuacjach i to jest niekiedy trudne i tak dalej, ale to jest wszystko bardzo potrzebne. Niemniej jednak myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że szkoła rzeczywiście jest, przynajmniej wtedy jak ja chodziłam do szkoły, to była wymagająca o tyle, że rzeczywiście czasowo, zajmowało sporo czasu. Angażowała nas rzeczywiście, no od rana do wieczora raczej, ale nie, to było myślę, że piękne zahartowanie. I też poznałam bardzo dużo wspaniałych, kolorowych ludzi, więc to było też kosztem czegoś. Natomiast kiedy ktoś pyta mnie, czy szkoła teatralna jest poświęceniem, to jednak warto o tym powiedzieć, że trzeba się przygotować na to, że może pewne rzeczy się przewartościują. To znaczy spotkania ze znajomymi, powiedzmy z tego poprzedniego okresu, zanim się dostało do szkoły teatralnej, są dużo trudniejsze i było kilka takich sytuacji, gdzie ktoś na przykład, nie wiem, urządzał coś, jakieś urodziny, wyjazdy i tak dalej. Ja nie mogłam tego zrobić i wtedy się na to złościłam, że nie mogę. Dlaczego jakby nie mogę poświęcić też czasu na swoich znajomych z tego okresu przed dostaniem się do szkoły. Natomiast myślę, że jakby to jest kwestia powiedzenia sobie, że to jest ten czas na rozwój i dlatego warto.
1: Powiedziałaś o tym, że to jest dla ciebie to był taki czas, kiedy mogłaś się poznać i mi się w ogóle wydaje, że jakby aktorstwo jako zawód, tak całościowo, to jest absolutnie coś związane z poznaniem siebie, z psychologią, z swoim umysłem, nie tylko jakby z taką świadomością ciała, ale też umysłu.
2: Tak.
1: I chciałam cię zapytać o to, z twojej perspektywy, czy mogłabyś, nie wiem, może masz takie wspomnienie, w którym momencie przekroczyłaś siebie, jakby wyszłaś z jakiejś swojej takiej sfery komfortu, albo, nie wiem, bałaś się może w jakimś momencie?
2: Przede wszystkim każdy egzamin, pomimo tego, że przygotowujemy go skrupulatnie pod opieką profesora na zajęciach, każdy egzamin jest pewnego rodzaju przekroczeniem. To znaczy trzeba w pewnym momencie wszystkie rady profesora zebrać, ale też znaleźć trochę właśnie siebie w tych tekstach mówionych, czy w tych piosenkach, które wykonujemy. Dlatego, że to było za każdym razem uczenie się, jak pokonać stres, jak pokonać strach, wiadomo, cała atmosfera w szkole jest raczej wspierająca, to znaczy wszyscy na egzaminach słuchają nas bardzo, bardzo nam pomagają, widać, że są zaangażowani w nasze, jakby w nasze występy. Występy oczywiście traktuję to w wielkim cudzysłowie. Natomiast na pewno każdy egzamin był przekroczeniem, chociaż takie moje jedno z większych, myślę, że z większych stresów, ale też z takich większych właśnie moich strachów, przekroczenia swojej jakiejś takiej strefy komfortu. To były zajęcia na trzecim roku, kiedy przygotowywaliśmy fragmenty spektaklu Szefera Amadeusz Mozart pod kierunkiem Bartosza Porczyka. I ja wtedy miałam okazję właśnie grać Mozarta, ponieważ nasz profesor miał pomysł na to, żeby wszystko przeinaczyć. To znaczy świat mężczyzn zamienić na świat kobiet. Świat kobiet zamienić na świat mężczyzn. Więc przypadła mi właśnie wówczas rola Mozarta, a właściwie pani Mozart. I pamiętam, że właśnie Bartosz Porczyk próbował jakby wyzwolić we mnie jakąś taką niegrzeczność, jakąś taką brutalność, taką nieoczywistość, jakąś niebanalność. I dla mnie to był duży krok. W sensie dużo to, kiedy on mówił, ale dobra, to skorzystaj z tego, co teraz masz, z tego, co teraz partner ci dał. Jakby w ogóle nie myśl, co miałaś powiedzieć. Po prostu to powiedz. I nagle trochę się traci grunt, bo nie wiadomo, z czego korzystać, bo trzeba być bardzo czujnym, bardzo skoncentrowanym na to, co się wydarzy na scenie wówczas. A on jeszcze jakby prowokował mnie do tego, co było super, żeby jakby nieoczywiście myśleć o tym tekście, żeby gdzieś tam się pojawiły jakieś takie nagłe jakieś zachowania, nagłe moje, to znaczy pani Mozart, jakieś lęki, jakieś żarty. Ona była strasznie nieoczywistą postacią i wtedy pamiętam, że rzeczywiście to była jedna z takich ciekawszych prac pod względem budowania roli, czyli nie iść sztampowo, tylko gdzieś tam kombinować w bardzo różnoraki sposób.

0: Nie, myślę, że najpierw sugeruje się tym, co mówi reżyser. I zwykle tak jest, że na próbach czytanych albo na takich pierwszych próbach gdzieś tam dialogowych, gdzie zaczynamy mówić o tych postaciach, to zwykle reżyser wie więcej o tej postaci niż ja. Dlatego, że bardzo często on już poznał ten materiał wcześniej, zanim ja dostałam scenariusz. Więc na początku to jest tak, że raczej reżyser proponuje, jak gdzieś tam on widzi to. Natomiast to jest zawsze w dialogu. W sensie to zawsze jest na zasadzie wspólnego gdzieś tam myślenia, wspólnej burzy mózgów na temat tej postaci, a nie, że on mi powie, że ona jest taka i mimo tego, że ja się z tym nie zgodzę, to ja muszę to zrealizować. Nie. To jest właśnie zawsze wspólne myślenie. No i na przykład tak jak Wojciech Kościelniak, przynajmniej tak jak ja miałam okazję z nim współpracować, to on wspaniale naprowadza na jakieś różne pomysły, dlatego że to jednak on widzi nas z zewnątrz i gdzieś tam jest w stanie odczytać nasze intencje, albo to na przykład, co my myśleliśmy, że zagraliśmy, ale to nie przeszło przez scenę, w sensie gdzieś tam nie zrobiliśmy tego na tyle dokładnie albo na tyle wiarygodnie, że gdzieś tam to się zatarło dla widza, więc on jest tym pierwszym widzem, który powie, nie zadziałało, twój pomysł jest jednak, nie przechodzi przez scenę. I mimo tego, że ja mogę sobie wymyślić nie wiadomo jakie rzeczy, to po prostu nie przechodzi i tyle. Więc jakby wtedy muszę się dogadać z nim jakoś, co zrobić, żeby albo mój pomysł przeszedł na tę postać, albo coś zmienić, żeby to było jakby lepsze.
1: Żeby to była współpraca po prostu.
0: Dokładnie też. Tak. I wydaje mi się, że w tym momencie rzeczywiście bardzo jestem czujna na uwagi reżysera, bardzo jestem też czujna na to, żeby to właśnie było w zgodzie jakby z moim gdzieś tam myśleniem. I jakoś póki co w tym moim skromnym doświadczeniu jest okej, jakby gdzieś tam się chyba dogaduję. Że nie miałam takiej sytuacji, w której musiałam na przykład zacisnąć zęby i powiedzieć, dobra, okej, zagram to, bo ty tego chcesz. Nie, ani też nie było na odwrót, że musiałam kłócić się o swoją rację a propos pomysłu na tę postać, więc na szczęście póki co miałam właśnie takie doświadczenia, że to była współpraca i raczej dopowiadanie sobie różnych pomysłów, skręcanie w jakąś stronę, niż walka o jakieś pomysły na tę postać. Czasem zamiast gadać o danej postaci, o swoich pomysłach, czasem jest dobrze to zrobić i po prostu pokazać, bo czasem nie umiemy opisać tego, co chcemy zrobić, a jak to zrobimy, to okazuje się to dobre lub złe.
1: Czy nie jest też tak w życiu, że lepiej mniej gadać, a po prostu działać, prawda? Wracając do murów Akademii, bo myślę, że egzaminy wstępne mają trochę taką, wręcz legendę. W ogóle krążą wśród ludzi, którzy mieli z tym styczność, nie mieli z tym styczności. Już znamy te historie chociażby z łódzkiej szkoły, czy krakowskiej, gdzie ktoś miał zagrać mleko, usiadł i powiedział, że zagrał tak, zsiadłem mleko.
0: Albo jajko, tak.
1: Tak. Tak. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, wiem, że to jest bardzo długi też proces, ale tak pokrótce jakby się powiedziała, czy to dla ciebie było trudne doświadczenie? No i w ogóle, jak to wspominasz?
0: Wspominam to bardzo dobrze. Akurat wiem, że egzaminy do szkoły teatralnej mogą być traumatyczne, dlatego że dla niektórych osób, które miały okazję spotkać się z jakimiś takimi nietypowymi zadaniami, niekiedy takimi niekomfortowymi, wiem, bo słyszałam takie różne historie, to rozumiem, że to może być kiepski jakby okres, ten czas egzaminów. Natomiast ja wspominam go bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że to jest gdzieś tam takie wyjęcie trochę z życia. To są 2 miesiące jeżdżenia po różnych miastach. Natomiast jest to czas na pewno stresujący. To znaczy, jestem zdania, że trzeba poznać siebie w trakcie egzaminów, trzeba poznać też siebie w trakcie w ogóle jakichkolwiek działań takich artystycznych przed widownią, bo to jest stresujące. Musimy wiedzieć, że, i to jest oczywiście kwestia doświadczenia, że w trakcie, kiedy się stresujemy, to nasze ciało reaguje tak albo tak. Że nie wiem, brakuje nam oddechu, albo brakuje nam śliny, albo pocą nam się ręce, albo drżą nam nogi. W sensie to są takie rzeczy, które nagle na egzaminach w szkole są zaskakujące. Że nagle, nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć, albo zapominam tekstu, bo to mnie stresuje i takie różne sytuacje. Ale jeśli chodzi o ten czas też egzaminów, on jest bardzo ciekawy, dlatego że możemy poznać siebie, swoją wyobraźnię w kontekście zadań aktorskich, bo na każdym egzaminie jest też, oprócz tego, że mówi się tekst,

0: swojej interpretacji, śpiewa się piosenkę w swojej interpretacji. To są też zadania aktorskie na danych tekstach i piosenkach. No i wówczas możemy się gdzieś tam zmierzyć z tym, jak powiedzieć dany tekst w innej zupełnie sytuacji, czyli kompletnie przeinaczyć interpretację tego tekstu, który przynieśliśmy na egzaminy. I to jest na przykład dla mnie super zabawa. No to jest trochę to tak jak, nie wiem, jak wymyślanie sobie różnych historii, jak jest się małym i po prostu graniu tych sytuacji, że moja koleżanka teraz będzie, nie wiem, jakimś, nie wiem, księciem, a ja będę księżniczką i my musimy, bo jesteśmy rozdzieleni, musimy się jakoś odnaleźć. No więc to jest dla mnie strasznie zabawne i naprawdę to była super zabawa. I też myślę, że każdy na egzaminach jest taki pełen nadziei, zestresowany, ale pełen nadziei, bo to jest gdzieś tam taki próg, jeżeli się go przejdzie, w sensie dostanie się do szkoły, no to rzeczywiście spełnia się marzenia. I każdy jest podekscytowany, każdy jest naprawdę pełen właśnie takich jakichś nadziei, takich... pełen nadziei. Każdy jest podekscytowany, pełen nadziei, pełen takiego wigoru, jakiejś energii pozytywnej, która się, wiadomo, w nas wszystkich, nam się wszystkim udziela. I to jest super w egzaminach.
1: To na pewno i to też mega wpływa, jakby w ogóle to, że się jest tam razem z tymi wszystkimi ludźmi. Wydaje mi się, że to na pewno taką buduje atmosferę trochę społeczności, no nie? Że jedziemy na jednym wózku.
0: Tak,
1: trochę.
0: Dokładnie. Razem się wspieramy, razem sobie pomagamy, w sensie mówimy na przykład, że nie wiem, ja dostałem takie zadanie, ty dostałeś takie zadanie, nie wiem, ktoś był miły, ktoś był niemiły, nie wiem, brakuje mi na przykład leginsów na fragment taneczny, na egzamin taneczny.
1: Albo dziura ci się zrobiła w leginsach.
0: To ktoś mi pomoże, ktoś mi pożyczy. Życzy, albo na przykład, nie wiem, czeka mnie egzamin teoretyczny, ja miałam taką sytuację, czekał mnie egzamin teoretyczny następnego dnia i student powiedział, a weź poczytaj sobie o tym i o tym. I rzeczywiście dostałam to pytanie. Dostałam pytanie na temat tego, co jakby na ten temat, który polecił mi gdzieś tam pogłębić jeden ze studentów, więc to jest absolutnie taka atmosfera wspierania się, jakiejś takiej radości i bardzo, bardzo to jest fajne, przynajmniej dla mnie. Fajne wspomnienie.
1: A dlaczego myślisz, że dostałaś się do szkoły teatralnej? Jak myślisz z perspektywy czasu, co przeważyło? Jaka twoja cecha, nie wiem, charakteru albo może jakaś kwestia zdolności, umiejętności?
0: Co mogło przeważyć? Nie wiem, wydaje mi się, że to powinno być pytanie do komisji, która mnie przyjęła. Nie wiem.
1: Ale okej, no ale jak o tym myślisz, to myślisz, że... Jak o tym myślisz, to myślisz. Jak sobie to wspominasz, to myślisz, że bardziej byłaś mocna w tamtym momencie w tekście czy w piosence?
0: Myślę, że z racji tego, że dostałam się na kierunek muzyczny, czyli aktorstwo teatru muzycznego, na pewno plusem było to, że ukończyłam wówczas szkołę muzyczną, czyli miałam podstawy stricte muzyczne, takiej wiedzy ogólnomuzycznej, a też miałam doświadczenie rzeczywiście w śpiewaniu, dlatego że uczęszczałam na zajęcia wokalne, występowałam na różnych jakichś koncertach, brałam udział w jakichś festiwalach, więc też miałam okazję się zmierzyć z tym i gdzieś tam poszerzyć swój repertuar i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście, no to ja lepiej na pewno, w sensie lepiej czułam się mocniejsza, czułam się bardziej pewniejsza czułam się w piosence na pewno niż w tekstach. Mhm. Ale czy to przeważyło? Nie wiem. Bo jest mnóstwo przecież bardzo dobrze śpiewających osób i to jakby...
1: Oczywiście. Na pewno też jakaś charyzma, energia, która od ciebie biła, kwestia charakteru, to na pewno też miało wpływ. A powiedz mi, czego ty nie lubisz w tym zawodzie?
0: Teraz?
1: Właśnie nie sugeruj się tym okresem teraz, bo teraz to wszystkim jest trudno i w ogóle myślę, że jak ktoś tego słucha i chce iść do szkoły teatralnej, to gdy mówisz o tym, że super atmosfera i sobie pomagaliście, a te osoby będą zdawać do tych szkół online,
0: tak,
1: to jest wręcz po prostu smutne, więc postaraj się jakby odciąć to, że teraz nie możesz wykonywać tego zawodu wcześniej, w sensie jak sobie o tym myślałaś wcześniej, jak mogłaś grać, jak chodziłaś na próby.
0: jakby w tym zawodzie ja uwielbiam wszystko to, co się łączy z zawodem, z pracą samą w sobie, a czego nie lubię, to jest niestety, co może być czasem frustrujące, to znaczy, że jest nas bardzo dużo, bardzo zdolnych, jest nas tak. I myślę, że przez to, że jest bardzo duża konkurencja, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie zawsze się nam uda, że możemy do jakiegoś projektu nie zostać zaangażowani, że możemy jakiś casting przegrać, że po prostu, że nie zawsze się nadajemy, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli. Za każdym razem, jak idę na casting jakiś, to bardzo chcę. Bardzo chcę się znaleźć w tym projekcie. I się nie udaje. No i wtedy wiadomo, że jest przykro. I to jest na pewno coś, czego nie lubię, bo ojejku, muszę teraz przyznać to sama przed sobą, mimo tego, że to jest bardzo bardzo źle o mnie świadczy, ale myślę, że to ludzkie, że czasem jak wiem, że ktoś inny się dostał, to pojawia się taka chora niestety, ale bardzo niedobra, ale zazdrość.
1: To jest absolutnie ludzkie.
0: Dlaczego jej się udało, a mi nie? Dlaczego jemu się udało, a mi nie? Jakby co jest ze mną nie tak? Co zrobiłam źle, że nie udało mi się? I zwykle wtedy się pojawia. I nie udało mi się. Wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy.
1: To już jest
0: spirala. I to jest naprawdę... Tak, i to jest wtedy takie dość mocno ciągnące w dół. I trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzieć, okej, nie udało mi się dzisiaj. Okej, pójdę na casting za, nie wiem, 2 miesiące, bo przecież tych castingów znowu nie jest nie wiadomo jak dużo. I może wtedy mi się uda, muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało. To jest trochę, tak psychicznie to jest trochę trudne. Szczególnie dla młodych chyba, tak mi się wydaje, że dla młodych, którzy nie mają tych propozycji nie wiadomo jak dużo. W sensie, my dopiero zaczynamy, więc te castingi my jesteśmy zawsze no-name'ami. Zawsze idziemy na zasadzie... Proszę nam coś o sobie powiedzieć, no i mówisz o tej szkole teatralnej, jak 100 innych osób przed tobą i gdzieś tam to nie jest tak na zasadzie, że już z kimś pracowałaś, więc już ktoś cię zna, kojarzy, zaprosi, to już nie jest tak, znaczy za każdym razem jednak trzeba się starać na nowo i to jest okej, tylko po prostu kiedy to się nie udaje, to myślę, że to może nas tak trochę dołować.
1: Troszkę już zaczęłaś odpowiadać na moje kolejne pytanie, to znaczy, czy uważasz, że ten zawód jest okrutny, a przy tym jest takim trochę sitem, które bardzo łatwo odcedza ludzi, którzy się w tym utrzymają i ludzi, którzy się w tym nie utrzymają. No bo pomyśl sobie, że ktoś taką porażkę, kończy szkołę teatralną, tak? Myśli, że skończył studia, ma super wykształcenie, jest przygotowany, idzie na casting, jeden, nie udaje się, drugi, nie udaje się, trzeci, nie udaje się. Więc z mojej perspektywy, ja uważam, że ten zawód bardzo łatwo robi selekcję, no ale ja nie mogę się wypowiadać, bo nie jestem aktorką. Więc jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie.
0: Jest tak, że ten zawód nie polega tylko na graniu w teatrze. I to jest, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy. To znaczy, może być tak, że rzeczywiście przesiewa nas jeden, drugi, trzeci casting, na przykład do spektaklu teatralnego, i nagle okazuje się, że dostajemy propozycję zagrania, nie wiem, w serialu, w filmie. Albo okazuje się, że super się odnajdujemy w dubbingu i mamy mnóstwo propozycji dubbingowych. Albo, tak jak niektóre osoby z mojego roku, znajdują swój pomysł na siebie jako artystyczny twór i na przykład piszą swoje piosenki. Super. W sensie, myślę, że szkoła teatralna daje podstawy, natomiast ona nie powie ci, zostaniesz aktorem teatralnym. Nie, później tak naprawdę trzeba gdzieś tam znaleźć swój pomysł na siebie, swoją niszę. I myślę, że dla każdego jest miejsce, chociaż czasem sama w to nie wierzę, ale rzeczywiście jest coś takiego, że to, że nie udaje nam się na pierwszym, drugim, trzecim castingu do serialu, nie znaczy, że nie uda nam się, nie wiem, właśnie napisać swojej piosenki, wydać jej i gdzieś tam na przykład odnaleźć się na rynku muzycznym. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś nie uda nam się w spektaklu teatralnym dostać się do spektaklu teatralnego, to kto wie, czy nie będziemy pracować jako, nie wiem, instruktorzy. W sensie to jest bardzo...
1: Subiektywne, indywidualne.
0: Bardzo subiektywne, dokładnie. W sensie można się odnaleźć na różnoraki sposób po szkole. Ale sama czasem w to nie wierzę. Więc to jest takie...
1: Dobrze, bo teraz tak bardzo depresyjnie brzmimy w ogóle w tym wszystkim. W takim razie zapytam cię o coś przyjemniejszego. Twoje aktorskie marzenie?
0: Zagrać w filmie.
1: U kogo?
0: Bardzo. Myślę, że najbardziej chciałabym... U pana Wojtka Smarzowskiego.
1: Kto by nie chciał? Nawet ja bym mogła grać siekierkę nawet. No,
0: tak, znaczy... Tak, bardzo bym chciała. Oczywiście, że to by było super doświadczenie, ale myślę, że w ogóle doświadczenie na planie. W sensie, z tego co wiem, nie wiem tego, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale wszyscy mówią o tym, że granie przed kamerą jest zupełnie inne. Znaczy zupełnie. Jest inne niż granie w teatrze. Więc wydaje mi się, że to by było dla mnie super doświadczenie, super przygoda zmierzyć się z czymś takim. Więc zagrać w filmie. Ale też nie ukrywam, że pragnę dubbingować. To jest też takie moje jedno z większych marzeń, jeśli chodzi o ten zawód. No to jest niesamowita przygoda z dubbingiem, więc jeżeli tylko miałabym powiedzieć, jakie są moje dwa marzenia, no to zagrać w filmie i dubbingować.
1: Życzę ci tego z całego serca. I jeszcze cię chciałam zapytać, już tak kończąc trochę, kto jest twoim największym autorytetem? Tylko teraz jakby chciałabym, żebyśmy się zamknęły w tym środowisku teatralnym. Może to być aktorka, aktor, reżyser. Ktoś, kim się inspirujesz, kogo rolę podziwiasz, kogo pracę podziwiasz?
0: Myślę, że jedną z takich najbardziej inspirujących i ciekawych osobowości jest pani Agata Dudogracz. Miałam okazję widzieć kilka jej spektakli muzycznych. Miałam okazję z nią uczestniczyć w warsztatach, które szkoła teatralna zorganizowała. I to było dla mnie jedno z takich ważniejszych spotkań i bardzo, bardzo inspirujących.
1: I na koniec, ku takiemu trochę pokrzepieniu serc, no bo jednak powiedziałaś bardzo dużo prawdy związanej z tym zawodem i jestem ci za to ogromnie wdzięczna. Co byś powiedziała ludziom, którzy chcą w przyszłym roku akademickim startować do szkół teatralnych w całej Polsce?
0: Próbujcie! Próbujcie! Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy. Więc trzeba próbować. Jeśli tylko ktoś czuje w sobie takie zacięcie, taki mus, to koniecznie.
1: Moim gościem była Karolina Gwóźdź. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do naszego studia, do Meloradia i szczerze otworzyłaś się, porozmawiałaś o tym, co przeżyłaś, jakie jest twoje doświadczenie. Życzę ci wszystkiego dobrego i samych sukcesów. Mam nadzieję, że zobaczymy cię u Wojtka Smarzowskiego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio. To jest Melo.

0: To jest Wokół Radio.
1: Ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?